0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Radio hitova.
0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Radio hitova.